0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
1: Pensaste que moriría sin ti.